ti, kuliki taka, saca la gatiki taka, tiki, saca la gatiki taka, tiki, saca la gatiki taka, tiki, saca la gatiki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka ti.